0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: 90. so zakon.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: 90. So zakon.

0: Bowsa, Magnetic smo slišali, sledi pa skok 90-ta Shaggyem, Bombastic in Karmo. Amore mio, Nino DJ Remix.
1: 90-ta so zakon.
2: Snehuj, pa, še da bi me snehuj.